wakafa pɔtɔ me na miatumi afɔ de fifia nsimi soro a ne nde a yɛde ma gbalo gbɛ dodora me gbã mi dada kpɛnɛ mawo le asi kpɔkpɔ si mawo na mi le hame sia me bena miate xɔ mawo ƒe nya tsimatɔ la eye miakɔ nufiafia esi nɔ te ɖe mawo ƒe nya la dzi ate ma trɔ mo ƒe agbewo kple lobɔwo awɔ mi be mianye nu si mawo be mianye enye asi kpɔkpɔ ta meti be na nake wo no na da kpɛnɛ mawo ye na tsɔ bɔbɔ nɛ elabe mawo nyo dɔmɔ na mi le hame sia me mawo metsɔ nyateƒe ɖe kple xla ɖe mi o eya ta mia dometɔ ɖe sia ɖe meti be na kafu mawo tso wo dzi ƒe gogloƒe be mawo meda kpe na o be le ƒe biblia ne le ƒe ŋɔŋlɔ ne ŋɔŋlɔ si na le hame si nya bena la kan tso fia dziƒo eye mekpɔkpɔ gã ɖe kafu mawo suboe da kpe ne doboe do ɖe dzi suboe nu si katã fia wòle mi le hame sia me medi ma se ame ɖe ƒe gbewo le gbe dom ɖa dakpene mawo le nufiafia le bia david eɖu amalekitɔ dzi elabe na kan ɖe mawo dzi elabe xɔ mawo dzi se elabe tsɔ ƒe kakana dzi da mawo dzi numa

le eyama me gake mia kpli mia nɔ agbe le mawo ƒe ŋusẽ me le mia gome miete mia ɖokui kpɔ be abe ɖe miele kɔse mea miede mia ɖokui kpɔ alo ɖe miedze si bena mia ɖokui bena yesu kristo le mia mea negbe deko miele ke o ke mele mɔ kpɔ bena medze si bena ŋusẽ ɖe le si menɔ te zɔ ɖeɖe to dzume ɖe dukɔ me eye agbewo le tɔtrɔ to mawu ƒe ŋusẽ si gbɔmagbɔ le to yesu kristo dzi yesu ƒe ŋkɔ la nukunu le nukɔma me eye ŋusẽ le nukɔma me eye dziɖuɖu le nukɔma me yifia to mawu ƒe tɔtrɔ ɖe ŋuti va ɖe tɔtrɔ yi bubu aɖe me asi kpɔkɔ bubu va bena ka miakpɔ mawu kɔkɔ ŋusẽ eye kple kristo ma ŋusẽ si trɔ me kristo ƒe kirikia godo ƒe dotaƒe kple tumo yi la va me le tago state kpe ɖe mia ŋuti pasto kumo yi ŋuti nyanyui godo nyanyui gbeƒã ɖe la eye ame mi subɔsubɔ kpɔtɔlɔ dzi gbeƒã ɖe yesu be nyanyui la kple agblewo ƒe tɔtrɔ dzikɔ gɔɖome kirikia me tɔtrɔ blibo tro kristo dzi to wotri abe keke blavɔ ade va se blatɔlia dzi le fia kpe blavɔ ade me la va me fia si me gatɔ le ogun state le anglican meskol kpala me kpeɖe ela va disike ƒe dɔkita kɔdzitɔ tomadze woda agbame geɖe ŋuti eye wokpeɖe ƒometɔ geɖe ŋuti kple kɔ geme ŋuti le dzidzime si gbɔnɔ ta míakpɔ bena dɔ ɖe amedzi le ne sɔkɛ wo nye be impact academy kple sukukɔviwo ame si wokpa le sukukɔvɔ míakpɔ be takoko sia eƒoa kple dɔ si sukuviwo dɔ ŋuti ewɔ dɔ tɔko ɖe ŋuti eye wakple hadome ƒe dɔ be woatema he tɔtrɔ yi ava me tɔtrɔ be woagbalẽ ƒo le ti ya be ŋkeke bela vɔvɔ asiekelia eye le nyidike mega nyi ava me le aglika be sɔsɔkpa me le ɔta ogun state yikia le tɔtrɔ le ŋkɔ yi gake mawu mese metrɔ gbe ɖo eye xɔsetɔ ƒe takpekpe subɔlɔ takpekpe la va me esi mi le mekpɔna ɖeɖe blibo le keke si le tɔtrɔ le keke si le ŋkɔ de la me le ti ya be ŋkeke bela vɔvɔ adre kple bela vɔvɔ nyilia me le nyidike mega ganyi eye la va me ɔta ogun state míakpɔ be esi enye wo kpekpe esi enye wo game disike nanyui la na amewo katã.